nabagambye nti nzenze kaina akabisi k'enjuki akali original akatatabulwa mu kintu kyonna akali ku halaali nkalina mu bipimo byonna eby'enjawulo ne mu bbeeyi ez'enjawulo noonyaako nunga ti akabisi k'enjuki ako kampe ketukozesa amaloboozi n'ogawulira nga gali gumi tegali solidi osobola okunkoonako ne bakakola delivery wonna w'oba oli ku 0703 ofunye w'owandiikawo nkwe ennamba y'essimu entuufu gy'olina okufuna akabisi k'enjuki aka akali original straight out akiboga wandiikawo 0703 ogimaze teekako 20 ewedde wandiika 80 0703 20 80 13 ojja kuba onfuna nga tekali mbulo.